0: Megfülednite. Megfülednite. Energy 2000-nite. Samo w Radio Play. Energy 2000-nite. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena majka, krajica. Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

najsiletnike. Najsiletnike. Energy 2000-ite. Samo w Radio Play. Energy 2000-ite. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.